Wiesz, meteorologowie, a temperatura stupa dżęca maksymalnie na hodnoty 5 a 23 stopniu. Tak wiesz, meteorologowie, a przez noc może się też zaso deszczować, a trochu porimać, tak są meteorologowie jeszcze przypisali. A to płaci też za jutrzejszą sobotę. Stańczy Boża, zwoża, staniemy ze słączką, potem so też zaso wiecik przydruży, hodnoty pak nie są cel tak wysoko, 20 stopniu maksymalnie, a gdyż jeszcze raz też na niedzielu za was poladam, to zmiemy najwyższe hodnoty 19 stopniu, ale niemale przez cały dzień też słońco odmienieją ze smroczelemi. Bilk nasz jest, tu jest Serbski Rozwoz.

Na pokyb do końca tydzenia, a tyż dżęsiša dnia hižo raz poladamy, kak chodzi tie so serbska rzecz a kultura żywie dalej sposredkować, a kak może hornio a delnio Serbia hišče viace, wo so profitować, to je tema dżęsa we Wojerecach, we tamniši kufa, wot poši ponia dwiema jechać do wieczora sedmich na dialog z czym utrobnym proszeni, a juce ponże tam cywy dżyn dalej z dziewaniczkami a programami, tu już dojeczcie si rad lubię do worec. Kofi ole, najrzęsza salonowa hudźba z zabawnymi melodijami 19. a zażnego 20. listotka uwiedziewa serbska komona filharmonia. Nic jenoż minęny kunsty dnia tu w mieście, ale też w wulkim Szunowie, jeli chcecie się tam dojeć, a si też nydom tamniszu tkalsku szulu obladać. Dzięca wieczo na powosemych je koncert walczyki z renady polki a opery zetkaja na hudźbne żadnostki czasa 19. a zażnego 20. listotka. Slibony biskupski jubilej w Drježdżanach. Drježdżansko-miścianski biskup Heinrich Timmer-Evers swieczy jutrze sobotu slibony jubilej swojego biskupskiej swieczizny. Swieczenskie kemše są dopłynę na pojednaczych w Drježdżanach, w tamniejszej katedrali. To są wszyscy lubię na to proszenie. No a poladajcie też z nami raz do Drewcu, tam swiecza wiesny swiedzień, a to pod hesłom zromadnie swiecić, kulturu dożywić, was wujutce w utrobnie na swiedzieniszczu tam przeproszuję, haj wubiedzowanie wohoniowych woborów tam zmyja, kulturny program a prezentację Rysbaria.

Sohoti, sono wutze pokki udat, dżensa piat, kmarinirowana harings, psiotowacz, z neplemi, birnami, kulkami, to sohoti na dżensni si piatk po przypodniu k wobiedu. Dobra, nie przyje serbski rozwoz, tu jest serbski program z Anke Lautenbachec.

0: saçbone, mena pokol vostače, mena pokol vostače.
1: Was so menschen no donna posetnich chera noch zwischen so wie jane je politische debatte birnisch na kuldem stellako nikeke rosmunde go lada jo na kunstigens gewulbe we sachsko anhalts gebejawa popshawa sim se chera was so bitte wube jobanje a to mojo rets giganto mir nuitze nei lipsche ju must wo zviasko wie nimske ligi wenn mehr deinze sc magdeburg su rally na Liszki, Berlin, no haj, a to by się rynie wopkiedźbować. Hiżo na trenery poladać. Benet Wigart za Magdeburg, a Nikolaj Krykał za Liszki, Berlin, no haj, a potem wiezo też na wuspiesznych rajerio, kiż ze międzynarodnych wubiedzowaniu a turniru znajemy na przykład za Magdeburg Matthias Musche, abo Lukas Mertens, abo też za Berlin Matthias Getzel na kujde pat, a Nils Lichtleiner haj a na koncu rekasche za Magdeburg 6 a cicici, 2 a cicici. Rene wie mużam przyladować jak wojowachu sprawnie na placze. Pęcz mięcino do naposedmich.

0: Dziewięć minut po na posiedmi się zrozumieć możu, gdyż suwoczerio ranok stadbam po puczu, zoso nadzieje ja, zo nie je wielk, bo był to sam snypwaczy też za hajniku, kocisz so nadzieje ja, zo im wielk w lesu, jeszcze niż to wyższe wostaje, a tam żanu szkodu nie nadzieje. Wielk je w Zakskiej dawno za so doma, a miestem ma wun te prawe doma też w polityce. Dziewo praszenie, kako wielku może w wiestym terytoriu być, aż tu ma poprawom rozsudzić, gdy smysowun celić. W tym suczera wieczowe kocinie dyskutowali. W krabatowym lokowym świecie Katka Pöpelec by tam pudla. Kajka by się tam nalada, Katka?
1: Kietro napiata by rekwa. Pieczo sztocy czy ludzie by, a to w uprocze ze wszech końców z Hamburga, z Miśnia, z Torgała, z Düsseldorfa, a też jednotliwi z Kuluskiej kończyny. Serbskich pak mez nimi uladova nesem, a nimale bez vuzačne mužojo. Mez nimi hajnice, ratarjo, zastuperjo, zjaska vopsidžerjo leso, zjaska vodcu a kozu, hojntverskoho zjaska, a vizotiš politikarjo, mjestrujem tiš zakski minister za vopsvet a ratarstvo Georg Ludwig von Breitenbuch, a tiš zastuper krajnoho předsedstva NABU. A runje to nabud und dobiše se tojšto naposkač včera. V srečišču večera, kotruž bu v CDU organizovane, steješe nuje načisk zakonja CDU, SPD a BSW, tun ma sakske hojnfarske pravo nuje mu zjaskove morjadovanju pšimirič. Velka su mestem na zjaskovi runjenje do hojnfarskeho prava pšuzali. Sakska ma netko mjesto im radovač, kak plane velčeho managementa vupadaja a kak može hojnfa praktisce odbižeč.
0: To reka velk ma so pravnisce silnišo z normalnim živim zvirečom stač?
1: Hej, a CDU je vurazne vo vopstatku managementa z prave miru rečova. Vo sebe zajmal pak bi, što so hojnferjo sami prajeli. Voni čuja so za zamovitošču za velka kjetro sami. Su tiž konkretne pšeča zvoraznili, mjezdurim kruče puče. Jako pšikvat su rekli, duš punđelu rano zvirjo mord v nadindu, a faruc zvistči zobito velk, potom nima se hakle jacere dnedu obšes šelake zarede pruovač, a štvortka bo pjatk, potom šes voku a puče go za cilinje dač. Žadanje bi, hišče samsne džen rozsud tvorič moc.
0: A če hodla, praje hojntverijo, so treba je vone tute spišne rozsude.
1: Dokel švičo so sami pod čiščom. Je so samo votorene votem rečovo, za maja hojntverijo strah pred vosebinskimi konsekvencami, duš velka zacela. Voni boja so nadpadu vod přivisniku velčo škita. Vod hostčiku na lesnih pučah, hačk z nožom rozkavanim autom vobručam, maja šo za realistiske, a sudrije taktiš išo doživili. Tež pred problemami za svojbu, abo v obškodženjem v hojntverskim revirje so boja. Politika hajnikam čornoho Petrada. Tak su to rekli.
0: A što načisk zakonja k tomu meni?
1: Najvyšší hojnfarský zariad má napríklad plány managementa nastajíč a pastvišťa postajíč. Nimo toho vutvoria vúrazne možnosť hojnfarské čase za veľká flexibilnišo riadovač. Samo ač do 11. decembra. Ale načisk neprají, zo smieso přichodne kujšte veľk, kujšte čas celič. Konkrétne umenenia vukadžia ze zjaskového prava a dalších riadovaniu.
0: Katka Pöpelec je so čera večer na diskusii vo veľku ve kočinje vobdželiva a za vás zimava. Dobranie přeje Serbský rozvoz. Cimienčine hišče potom je cibedlky nasedom.

dżens dasi, czynię twojo zbytka, kisz masz czewy sebi tu być, tu szitny myśli do posledka, szczęśliwce czynisz, ma czytyć, szczęśliwce czynisz, ma czytyć. Czas nie jem rakowoda, wino, kisz możesz

zapodacza, wulosujemy jutce na szczelaku wodzienie po MDR-skim domie w Drezdżanach, a to wiezo za waszą cywu swójbu. Gdyż możecie się potem MDR-ski Sachsenspiegel wobladać, niemskie rozwosowe studio a rumność, czy tam też gdzieś so wulatko produkuje. No a potem się termin wiezo cyle po waszej protyczce doryczymy, so możecie się potem do Drezdżan dojeć. Tuż kwisujcie sobą, gdzie wo 5 a 20 lat hornioserbskie telewizyjne wusowanie Wulatko. Dwie mięczynie pobytl Knaczewicz.

0: Dziewicz Mieczino do Napo Dziewiczych je, dobranie przeje serbski rozwoz, a Blanka Funcina listuje w aktualnym wódaczu rozlada.
1: A jest na nas czasy teści, że serbski kulturny czasopis raz do ruki zali. Tam szak namakać tuż do stawi z niskich popularno-wiedomostnych przynoszków, portreje, basnie serbskich lyrikariów, a tak dalej, a tak dalej.

0: A najaktualny się rozlad pyszy, tun krocz, jeden w obraz Maria Oszyki. We Woklecach bydlacy mola a grafikarje w uczopanczycach kukuje, hiże jako dziecko a modosne, bieszy Oszyka swoje weselowe zabiery ze smolowaniem a rysowaniem namakał, a tuż rozsudzi so potom pożyszo tej sa studii w uczastwa miestrujem z przedmetom w umiłskie kupanie, a przyzamknie potom tejż pożyszo na Drežanskej technickej uniwersji czy daleko studii w umiłstwa. Serbska domizna je za umiłca w obstajne żółwo inspiracje w użyjskie krajiny, sy a miasta na dęże szwejo tworbach unietak z wyobraznienie każ serbskie nałożki, żony narodnych trastach a portreje potajkim. Tutun jeden jeho obraz byši aktualne číslo rozlada a celé zady na poslední vůbec tam tež ještě jeden další obraz namakače.
1: Můj rozlad je ještě ve vůbecce, tutom potom dženca vůčinu a tež listuju. Útromný Jack Blanka za přeprošenie. Do čítania. Vosom inčinu do napodživečích.

0: Zrozumieć możu, gdyż suwoczerio ranok stadbam po puczu, zoso nadzieja, zo nie je wielk pobył, to sam snypwaczy tejś za hajniku, kocyś so nadzieja, zo im wielk w lesu, iście niż to wyszy wostaj, a tam żanu szkodu nie nadziewa. Wielkie we Zakski dawno za so doma, a miestem ma wun te prawe doma tejś we politycy. Dżewo praszenie, kajko wielku może we wiestym terytoriu być, a tu ma poprawom rozsudzić, gdy smieso wun celić. O tym su czera wieczowe kocinje dyskutowali. W krabatowym lokowym świecie Katka Pöpelec by tam pudla. Kajka by się tam nalada, Katka?
1: Kietro napiata by rekwa. Pecha sztocy czy ludzi by, a to wuprocze ze wszech końców z Hamburga, z Miśnia, z Torgau, z Düsseldorfa, a też jednotliwi z Kuluskiej kończyny. Serbskich pak mez nimi uladova nesem, a nimale bez vuzačne mužojo. Mez nimi hajnice, ratarjo, zastuperjo, zjaska v obsidžerju leso, zjaska vodcu a kozu, hojntverskoho zjaska, a vizotiš politikarjo, mjestrujem tiš zakski minister za vopsvet a ratarstvo Georg Ludwig von Breitenbuch, a tiš zastuper krajnoho předsedstva NABU. A runje to nabud und da bische se durch dann aposkat včera. Vs rečišču večera, kotruž bu v CDU organizovane, steješe nuje načisk zakonja CDU, SPD a BSW, tun ma sakske hojnfarske pravo nuje mu zjaskove morjadovanju pšimirič. Velka su mestem na zjaskovi runjenje do hojnfarskeho prava pšuzali. Sakska ma netko mjestrojem radovač, kak plane velčeho managementa vupadaja a kak može hojnfa praktisce vodbižeć.
0: To reka velk ma so pravnisce silnišo z normalnim živim zvirečom stać?
1: Hej, a CDU je vuraznje vo vopstatku managementa z prave miru rečova. Vo sebe zajmeo pak bi, što su hojnferjo sami prajeli. Voni čuja so za zamovitošću za velka kjetro sami. Su tiž konkretne pšeča zvoraznili, mjezdurim kruče puče. Jako přikvat su rekli, duš punželu rano zvirjo mord v nadindu a faruc zvistči zobito velk, potom nima sa hakle jacere dnedu obšes šelake zarede pruovač a štvortka bo pjatk, potom šes voku a puče go za cilenje dač. Žadanje bi, hišče samsne džen rozsud tvorič moc.
0: A če hodla, praje hojntverijo, so treba je vone tute spišne rozsude.
1: Dokel švíča so sami pod čiščom. Je so samo votorene votem rečovo, za maja hojntverijo strach pred vosobinskimi konsekvencami, duš velka zacela. Voni boja so nadpadov od přivisnikov velčo škita. Vod hostčikov na lesnih pučah, hač k z nožom rozkavanim autom v obručam, maja šo za realistiske, a sudrije taktiši že doživili. Tež pred problemami za svojbu, abo v obškodženjem v hojntverskim revirje so boja. Politika hajnikam Čornoho Petrada. Tak su to rekli.
0: Mm-hmm. A što načisk zakonja k tomu meni?
1: Najvyšší hojnfarský zariad má napríklad plány managementa nastajíč a pastvišťa postajíč. Nimo toho vutvoria vúrazne možnosť hojnfarské čase za veľká flexibilnišo riadovač. Samo až do 31. decembra. Ale načisk neprají, zo smieso přichodne kúždy veľk, kúždy čas celíč. Konkrétne umenenia vukadžia ze zjaskového prava a dalších riadovaniu.
0: Katka Pöpelec je so čera večer na diskusiji vo veľkove kočinje vobdželiva a za vás zimava.

0: Ja, zu tego do szule chodzić.
1: Rzeszy lube, stawaj szo, nowe żeńce robijo. Skoc co malcnie z postole, casio zas hysz do szule.
2: Dobre zajczo, maminka, derje som se wuspala. Nien zemujo z woblikam, potom z dobu posnidam.
1: Derje gledaj na droze, chwataj malcnie do szule. A postro gnini golcowu, do szule tek japszisz cu. Sednu se do redunie, wyżim kaki pilny se.
2: Potom tebie pokażu, co so w szuli nawognu. Naudoki, że w ulicom przystanie se zażarzem. Słowa pszałowie napiszu, rady do szule jadu.
0: Ja cu tego do szule chodzić.

0: Drogendealer.
1: Ten drugi tydzień w szuli w nowym szulskim lesie mają uknica ukniki za sobą. Neskiery nie są wani jeszcze tak wiele wszystkich kontrolu pisali, ale z pomowem zase noc przyszli na zajemnych projektach se obżelili, albo samo ten jadn, albo drugi rydu niski ulicy nili. Znasz co serścinarki a serścinarje tego nowe udaże pomienia już do rukawu dostali, a z nim żywali, co obżymijo najnowsze serski czasopis za dzisiaj to nam koni nieto redaktorka pomienia Katarzyna Fidekowa.
2: Ako w każdym czasopisu namakaju żółcia agelcy laszkę, a takie dość ciężkie zwucowania, klaszkim słusza na przykład opisanie szulskich wieców, ketareż pakują uknice a ukniki każdy dzień do swojego naksiebiatnika, takie memory gra się jo oblubowane wesebnie pla młodszych dzisi, jo a sieszczejsze wokable ustupują cesto w artikelach, tak mygu takie starsze dzisi, a młodostne zawieście to jedno albo drugie nowe słowo z pomocą słownicką psina uknuś. Doperucy ją takie cytaś, a sybie wetsuchaś z pomocą QR-kodu, krotkę trzojenie z titelom Zgubiony kluc, a baseń z titelom Ziom nakupołat. A peczmarnuścu iści aż dajo w septemberskim udasiu niekotare rozprzały w weserskich zarydołaniach, ako suse do prozninu psiewiadli, na przykład w balokoparskim turnierie na gerach, a w stajaniu majskiego boma we Wietoszowie.
1: Na obswietlonych szczaszkach jo titel komikowej serii wed umiocogi Sigiko w aktualnym udasiu mogu cytać dziś ten 12. a sledny żil tej serii. Ja to przeszłam?
2: Jo, dokładnie tak. A net na drugim boku namakaju zisi informacje k tomu, jak mogę weni dobyć shikishi. To jo jadna tradycjonalna japańska umiełska delka, ketaruż jo kresliła autorka komika ekstra za cytarki, a cytariu płomienia. Ach, toż dokładnie cyta sredny ziel komika w septemberskim czasopisu, myżo zawieście na przaszanie wete gronić. Płomie redakcja ma trzy takie rydne delki, a we trzyknych zisi kęż pszałje wete groniju, ci wesoby na końcu ulosują. Toś zakamnięto na mailki aż do końca miaseca.
1: No, pan uprosił się do najnowszego pomienia peklidnuś, a cytaś miasę drugim komik, a to sme skończyli wet redaktorki czasopisa Katarzyny Fidikowej. Uczobny żyjek! A to jest Krystyn Muszter.

0: Na nasz niedzielski program radio, co my jeszcze pokazać, tam słyszymy wytgórno z herskiego projekta Domoj. Diana Szecowa, nasza niedzielska moderatorka w jej świecie.
1: Podobnie naszemu dolnoserskiemu Zorja projektoju uknio pla domoj runo drugi letnik obszelniku gornosersku riec.
2: Ja uknu serbsko, takéž môj muž je serb, môj si čiči tiež. A ja tu ričič serbsko za moje svojba, za moje čeče.
1: Žasiš luži majú tam letosa a vrni sú ten týždeň srjodu svišili povojcu svojogo ucabnego leta. Julia Hrišina jo s mikrofónom podľapova. A nic jano v Gornej Vúžice mogu derje svišiš? Ten koniec týždňa svieši Smogorju svoj vesný jubilej. A při tegož pie gledame do staviznosti a do našeho rozkvosového archíva.
3: V lešie 1807 a živé žaseš je voda samo či raz te vúky a pola do jadnučkego Vilického jazorišča přemeniva.
1: Z casa před 60 letami máme obširnú rozpšavu vod Ericha Vojta. Bože svovo nebužo fejlovaš, aktuálne povestči a my gratulirujeme neželu našim narodninárkam a narodninariam týždňa. A na zachopienku sme zase pri našej radiovej familii. Budyšove pežovajú spomínania na riedne dovolové cas. Potakiem, jo za kúštego neco podla, ja by se v jaseliba gaby zašaltovali. Neželu vecega jadnastich usčevajú gornosarske kolegi z Budyšina a na pojadnok som ja za vás hove studiu v Hošebosu.

0: pożyczenia.
1: Karin Krawcowa, jazienca nasza borstakowa gele, wena byli ronem, a jej gratulirio wetuć, aby jej towarzystwo nie byli stwór, a da się z mnie uspiesznie jedne nowe żywieńskie lito, wesenio przecie strowa, a przyjmece, a wesenio swojemu towarzystwu zwierna. Swieszczo, dziaje!

Nasza muzyka tygodnia stoi ten raz na mieniu Międzynarodowego Dnia Indigennych Żeńskich a Żołczo Świata. Żeńca pelgliniamy do Indijskiej, tam jest wiele indigennych ludzi żywych, im się gronie Adivasi. Weni nie są jeden narod, ale im przysłysza wiele ludu a rodu. Ich krajnictwo jest obgrozone przez wielkie projekty, dwa gasinskich nasypów a udobywanie ziemskich pekwa do wody od cesta ugnate, a są nuskane z uparaż do miasto, że się miliony Adivasi byli miastem bez slums indyjskich metropolów, a za ich interesy a przeciwo znicującym wielkim projektom angażują się organizacje a jednotliwe ludzie. K nim słysza znata indyjska spisowaczka Arundhati Roy. Wena jest takie zasażowa za to, aby indigeny mogli wystać we swojej domuni przy rice Narmada. Na końcu są tam museli zjaseć tausend familie spuścić swój kraj a swoją galu dla gasenskiego nasypa. Muzyka tych Adivasi, ożynca żyje bogate je indyjskie kulturne krajiny. A nasze przedstawienie w tej indyjskiej muzyce to jest zase pregowane przez krzusze formalizowane a na regule wiedzane systemy tej klasickiej indyjskiej muzyki Hindustani, ale cewo inaksza, ako ta toż ta muzyka, jo ta muzyka Adivasi. Weni su kradu zwiezany z naturu a z gelu a na jadnom bocu su wena dali dawa jano ustnie, a usie toko jo wena we obse żeństwie z groma żeństwa, a to groni zase ta muzyka ta niespusza im jadnotliwemu lużoju abo komponistoju, a każ weni muzicirujo pon nie dajo wici rozdziel miazy muzykariami abo publikumom szykne cynie sobu. Jo, a kak dynac to kwince, to słyszymy nie to.

Ja, całkowicie wy, kutej muzyce. Z tymi muzykalistkami zaszczyciami z indyjskiej teke nento skończyło nasze uściwanie. A my jeszcze redne końcyżenia jeszcze cieńczą nieco z tego, aby wypracowaliśmy rednie teke ważne, no?

niezabieńczo teke zaszaltowasz. Nasze nieżyckie uszczywanie, a gledasz na nasze pobytowania w internecie pod rbb-online.de/sorben a gaż maszo narażenia, niekakie myśli, krytyku, pon, czasem dajcie nam to wiedzieć. My szykne wasze mielki a powieści cytamy, a ten kontakt ten namakaje się na naszym internetowym boku. To jest wszystko, moja miłego Krigo Klim, my się osiedajemy.